0: wonim
1: yenie
2: sɛ wane pɛ ɔhyerɛ w a
1: obi biala a ɔtwɛn me no ɔtwɛn awurade no yɛnso anhwɛ a
2: wonim
1: wokɔ skul bi te sɛ crach ɔhyɛ wokɔ ankwala